kopiemu ati munini na aye NS Anave Erica ara mudie kopiemu Facebook na sabusia makramo ba bye.